0: dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Słuchacie Radio Campus Paris na fali 93.9 FM. Przyjemnej zabawy!
1: الشباب بدات البلاد نكتب هذا الرساله حيث تقمين الحل.